Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia Lem FM, besiduje wam Jakub Zygmunt. Zaczynamy obzeracz przyrody, naszą przyrodniczą audycję, w kotri beru was na hirskie wandriłki, ale i na lem. Chodzimy sobie precin w naszym obzeraczu po Łemkowyni, chodzimy sobie po Czużyni. Wandrowaliśmy do tej pory tiż i w innych zakutynach świta, za hranicą Polszczy, po Karpatach, desy dalsze, jak w okolicach Gorlic czy Sandeckoj Zemle. No i właśnie ich dneska pojechamy sobie za hranicą Polszczy, ale niedaleko, bo do południowej do derżawy nachodziaczej się na południe, znaczy pojechamy na Słowację, a dokładniej w hirski masyw Małej Fatry. Dneska budemy wandruaty po janosikowych dierach. Co to jest? Co to sód janosikowy diery? Jest to grupa głębokich dolin, które mają charakter skalnych żbyr w krywańskiej części Małej Fatry, właśnie na Słowacji. Janosikowe diery nachodzą się medże masywami Małocho i Wielkocho Rozsudca ta i Bobotiu. A nazwa diery w języku słowackim znaczy diry, co bardzo dobry oddaje charakter to tych obiektów. Zatem będzie to wandriłka może nie bardzo dłucha, nie po wysokich chorach, ale będzie bardzo interesująca, bo w kontakcie ze skałami i z bardzo uskyma, takima żbyrami. Bilsze pro to tu przyrodniczą atrakcję w Małej Fatry budu tym wam chneska besidowaty i poklasz to, posłuchajmy muzyki, a po muzycznej pererwi wertam z konkretnymi interesującymi informacjami na temu janosikowych dier.

I Vernulism już minęła. Krótka muzyczna przerwa w chnesznym odtynku obzracza przyrody. Wandrujemy, albo budemy dopiero wandruaty po janosikowych dierach. Znaczyt po chłubokich skalnych żbyrach w Małej Fatrii na Słowacji. Jest to system uskich, krutych żbyr, który bardzo głęboko wryzają się wapniakowe skały. I ten system ma składać się z paroch czasty. Mamy dolne diery, po słowacku besidujuczy, horne diery, nowe diery i tesna riżnia. No i dolne i horne diery to sód wozniknęły dokładnie za przyczyną takiej erozyjnej dialności dierowoho potoka, który spływa z pit perwału Medzirosudce na wysokości 1200 metrów nad morą między wielkim a małym Rosudcą. Nowe diery sód kanionem, który był wyrizany przez prawy dopływ toho dierowoho potoka, który płynie za z północnych zboczy Małoho Rosudca. A tesna riżnia też jest taką barskalną czastą do tych dir, skalnych dir, i wina ona wozniknęła za przyczyną lewoho dopływu dierowoho potoka, który płynie z pit chory tanecznica. No i woda heł stworzyła bardzo cudowy, bardzo zriżnyciowany relief, który jest połon skalnych załomił, połon bardzo takich tisnych triszczyn, tisz połon skalnych filariów, takich nachłych zużyń i rozszyryń doliny. Dno żbyr jest iż bohate w różne skalne porochy i bilsze wodopady. Pitko tryma, woda też tiż wymyla klasyczne eworsyjne kotły. No i to tych wodopadów jest bardzo wielo. W dolnych dierach mamy dwa wodopady o wysokości 1 i 3,5 metra. W czasty nowe diery mamy 4 wodopady o wysokości od 1 do 2 metrów. No a w żbyrach chorne diery i tesna riżnia mamy razem 9 wodopadów o wysokości od 2 do 4 metrów. Co ważne i interesujące, wszystkie wodopady są choroneny, są pit ochoroną, jak pamiętniki przyrody. No i bardzo wielu ludzi, osobliwo litom, jarom i jeszcze skorą oseną, przyjeżdżają do Małej Fatry, do Nacjonalnego Parku Małej Fatry i właśnie idą sobie w te janosikowe diry, bo są to bardzo krasne czasty bardzo krasna czast jest to Małej Fatry i przede wszystkim masywu Małoho Wielkoho Rosudca. No i też warto tam smotryć nelem na skalne formacji, ale i też na rośliny, bo wkazuje się, że takie bardzo uskie doliny to mają też netypowy klimat, który ma wlejania na to sztorosne w grunty, w zemle. Ale proto to powiem wam po krótkiej muzycznej przerwie. Posłuchajmy poklasz to muzykę, a pak budu prodążaty besidu.

Słuchate obzeracza przyrody. Chnyska w naszej przyrodniczej audycji sobie wandrujemy przez janosikowy diry. Już tak powiem kiwskie besiduj uczy, bo po słowackie to janosikowe diery. Diery, diry, bar, spodibne słowa. No i to te diry to one, no, nie są jedne, ale jest ich tam cztery takie czasty, dolne diery, chorne diery, nowe diery i tesna riżnia. No i już peredwą doznaliście się kus takich geologicznych, skalnych informacji, tak powiem, ale też warto dopowisty dasz to pro mikroklimat. Bo z tej przyczyny, że to te diry to są bardzo uskie doliny, szerokie na paroch metrów czasom, to no lito bywa tam cały czas dost chłodno, dost studeno. Nelem zimą trymat moroz, ale i lito może być morzut pojawiać się niskie temperatury. To ma wlijania na wegetację. Tiż na to, że bars mało sącia je w tych dirach i tiż wysoka wilchit. Zatim możemy tam obzerać jawisko odwernienia roślinnych planter. No

I dla premiru Niże nachodziaczy się oprzyli janosikowych dir na wysoti 650 do 850 metrów nad morą. Możemy tam najty veloch gatunki roślin, które są typowe dla wysokich hir, na premier no, Alp albo i Tater. Natomiast na turniach i oberwystych skałach, desy wyższe, tam wysoko nad dnom żbyr, to rosną na premier reliktowe okazy sosny zwyczajnej, która jest typowa, ale dla kus tepliszych klimatiów. No i to jest bardzo interesujące, żeby właśnie tyż kole budete sobie chodyte przez janosikowy diry, żeby dozryty się takiego fenomenu. Jak już jem powił skorsze, ciła obszar dir nachodzi się na terenie Nacjonalnego Parku Mała Fatra, a dokładniej to też jest i czas rezerwatu przyrody Rossutec. Zatem ciła formacja, ciła to ta obszar jest pod mocną ochroną, no i tak naprawdę, no, jest to tam horonety, bo to są fenomeny tak, które nie stritymy w innych czastach słowackich hir, bo dost nisko na niskich wysotach nad morą właśnie możemy, no, mat do czynienia z takimi czudesami, które w innych dyrżawach pojawiają się dopiero na tysiaczy, na dwóch tysiaczach, na trzech tysiaczach metriu. No i tisze to te kaniony są popularny poseret turystiu i pro takie turystyczne aspekty wandriuke przez janosikowy diry powiem wam po krótkiej pererwi. Zatem leszam was z muzyką na paroch minut i wertam późniejsze.

chnešnim odtynku obzeracza prirody chodyme sobie prez słowack kaniony w Małej Fatrii, prez kaniony, jak nazywają się Janosikowy Diry. To są bardzo uzki, bardzo głębokie, hirskie żbyry, które są dostępne dla turystów. Jest tam nie jeden turystyczny szlak. No i to wszystko jest o tyłka atrakcyjne, że okrem smotrinia skał, to przede wszystkim budeme chodyty po bardzo zaawansowanych systemach schodkiu, drabynok, pomostiu, prez poruczaty. No, tyż, no, budut tam czasem tak, no, dost wielkie, liczne ci wysoty. Budę trzeba chodyty po drabynkach paru dziesiąt metrów do chory. No, zatim tam poczujemy adrenalinu na to tych turystycznych szlakach w Janosikowych Dirach. To te wszystkie szlaky są dostępne darmo. Są one przyrychtowane dla turystów, tyż, które nie mają wielkiego doświadu po skalnym terenie. Zatem czasem nie bywa w sezonie, że idą ciły rodziny z Dietynamy. Jak ma te no, do ufania taku do wiru w swojej Dietyny, to może te wziąć ze sobą na tak litniu wandriuku zimą. Wianosikowy Diry to lipsze, żeby i hale już tak zaawansowane turysty, które znają jak radyty sobie z ledą, z ośnichą, kole nie je tak do kińcia bezpieczni. Dobrym startowym punktem do ekskursji w Diry są dwa punkty w osadzie Terchowa, w sele dokładniej Terchowa. Są to Stefanowa. Jest to niewielka część Terchowej, która znajduje się w owratniej dolinie, ta i Biele Potok. Tyż jest to jedna z część sela Terchowa, kotra nachodzi się na schód od centrum seła u wylotu Dolnych Dier. No i kotry diry są najbardziej popularne, to przede wszystkim Dolne i Nowe Diery są najbardziej odwiedzane, eksplorowane turystami, osobliwo lito. Zatem Berte to też pod uwagę, że no może być dość tłumni, kole pojechate tam w słoneczny weekend w lipcu czy w sierpniu. Zatem zaohaczam, żeby właśnie planować jakieś takie hirskie ekskursje w Małej Fatrii lipsze w czas jaru albo skorą oseną. No i to wszystko, co na chneska dla was się przyrychtował pro Janosikowy Diry. Mam nadzieję, że da jak was się zainspirował do tego, żeby może zaplanować kolesy sobie tam wandriuku. Mam nadzieję, że wzięli z tej już mapu do ruky i smotry te dokładniej de to się nachodyć, bo od Polszczy to nie jest tak daleko. Ja by siduję wam obzerać przyrody nadaju z krakiwskiego studia i znam, że z Krakowa samochodem do Janosikowych Dir to sód 2,5 chodyny i hania izdy samochodom, autom. Zatem nie tak wielo. Może to na jeden dzień, może to na weekend, może to na 2-3 dni. Tam jedę chodyty w tej małej fatry, no i przede wszystkim właśnie, żeby sobie pochodyty po Janosikowych Dirach. Zatem dziękuję wam serdecznie dneska za uwagę, zaohaczam do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, żelam wam wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Seweryjan Kosowski.

0: Tu vem kinske radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
2: LMFM.
0: Hej.
3: I wertam do was dnes, drugi den czerwcia 2026 roku, to 153 den wroci do kinča lišat nam się 212 dny. Czas żene do predu, ale my ne zwilniamy. Zrychtuję dla was fajną muzykę, tak że nie prodążam lipsze, posłuchajcie dobrej muzykę, jak toho, co teper dla was mam, ale

Wertam do Was, drodzy słuchacze, przedłużamy nasze trzy świty w Radio LM FM. No i tu teper bym chciał Wam dać to z naszego lemkiewskiego, rusyńskiego kalendarium przypomnuty, ale tu kalendar odkrywam i pozeram, co tu dnes mamy. No i może w pierwszej czerwcu wspomnimy na 2 czerwca 1860 roku, to wrodził się Mykoła Hubaś, piwczo uczytel i kulturny robitnik medže vojvodinskýma rusnakami v Kocúri. Ďalšie 2. čerwcia 1912 roka to data narodzenia Ivana Kováča, rusinského právnika, politika i pedagoga. Ďalšie 2. čerwcia 1939 roka to tiež data narodzenia v tom prípade Ivana Brovdyja, rusinského skulptora i malária, nositeľa čestných titulov, jaký pomer 2. marca 2023 roka v Mukačevi na Podkarpatiu. Totiž data narodzenia 2. čerwcia 1960 roka Ivana Miklosa, slovackého ekonoma i politika rusinského pohodzenia. Możemy też wspomnieć na podiju 2. czerwca 1848 roku w Pradzi zaczął się Slawiański Kongres. Ale też daty śmierci, odże 2. czerwca 1955 roku to data śmierci Jurija Hojdy, poeta i publicysty z Podkarpackiej Rusy. No i jeszcze możemy wspomnieć na Myrona Buduńskiego, jaki pomer tak samo 2 czerwca 2018 roku. To był znany rusyński pisatel i profesor na Wojwodyni seret tamtyżnich Rusyniu. Z Lemkowiny takoj nie mam żadnej takoj większej daty. No tulem jeszcze może dodajmy do tego Slawiańskiego Zjazdu w Pradzie, jaki zaczynał się 2 czerwca 1848 roku, że seret uczestników tego zjazdu były oczywiście i karpackie Rusyny. Takoj to tiłko z naszego lemkiewskiego rusyńskiego kalendarium. Ja Was zachęcam, żebyśmy dalsze sobie posłuchali fajną muzykę.

jeszcze radny suzeran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

0: Nie było, a je. W kińcy sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
2: Lemkiuski głos w twojej chyży.
3: No i ja, drodzy słuchacze, do was wertam, bo dnes jako se tak trafiła do mnie jedna gazeta jednej organizacji, która nazywa się, chociaż się nazywa Lemkiuską organizacją, ale niejako tą w żaden sposób tą lemkiuską organizacją nie jest, jest ukraińską organizacją, zaświadcza o tym swoimi działaniami, zaświadcza o tym členy tej organizacji swoimi działaniami, no i przede wszystkim statut organizacji też o tym świadczy. Czemu o tym biśiduję? Bo kiedy sobie wezmete presowy organ tej organizacji, to tam jest interwiu, jest dopis, który w bardzo nieprawdziwy sposób przedstawia historię Lemkiuskiej Watry, przedstawia to, co się podjęło na złami 89 i 90 roku. No i przede wszystkim jest to taka, podla mnie, manipulacja faktami. Tak, że kiedlem chcete tak zazryjte, nie podaję nazwy i organizacji, i tej gazety, ale wszystko dostępne pro was.
4: Słuchajcie tej pierwszej naszej lastywoczki Lemkiwskiego Narodowego Radia LEM FM

0: jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczorem.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta,
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Inna i szczęko owesni. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak. To patrz jest nachody na to Radio LM FM. Tiszu się na to tu naszu striczu. Kus wirtualnu, ma kus realnu, bo przecież mi hołos czuję te w sobie, realni. Zaczynamy. 9.15, 10.45.

To jeszcze raz, bo zdaje się, że w poprzednim moim wchodzie nie do kińcia był mikrofon tak zauczony, jak powinien byty. I nie znam, co dobry stania czuły. Natalia Małecka-Nowak, poczuć na chodyna. Kiedy właśnie tak czuty, nie czuty, to wiadomo, która to już redaktorka, prawda, jeśli dyt. Tyszusia, że stel, tyszusia, że już mi pysze te zwertate uwagę, że ta, to nie tak, tam to nie tak. Można na nas w serach łaty. I to budujucze jest, tak. 9.15, 10.45. Jem do waszej dyspozycji, na wasze uwagi, komentarii, na waszą prysotynist. No to następna śpiłanka i przejdziemy do dalszych punktów pacisnej hotyny.

Dobrý čujete, hovos Rostislava, tato mera, Lemko Bluegrass Band, tu uvinčem projekti. Moji drogi, dnes sredina tyžnja, už to razbliže. Teraz bliżej do długego weekendu czerwowego, do długego weekendu w Polsce. Czwarty dzień czerwca to jest dokładnie 154 dzień 2023 roku i sredyna 23 tygodnia. Przed nami jeszcze 212 dni, 148 roboczych, 64 swobodne od roboty. Przed nami dni jeszcze, no chyba, że ktoś sobie wziął swobodne na 15, to tych... To ta relacja będzie roboczyma, a swobodnym od roboty dnia mysia miniat, ale to już ważne, że przed nami jeszcze 17 pewnie z cudowych wesnianych dni i chyba tylko sądzę stało czwarta. Na ochodzeniu 4.32 schować się o 20.36. I pozeram już jednym okom na pochodowe mapy Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. No i furt obowiązują to te ostrzeżenia przed burjami. Wczoraj i w nas obowiązywały, a nie jednej bury nie było nigdy na horyzoncie, ani blisko, ani daleko. Ale lipcze byty ostrzeżonym, jak pak narykaty, że nikto nie ostrzegał.

No, ja się nie upieram, kiedy twierdzę, że powiedziałem, że dneska jest 4 czerwca. Kiedy tak. Wszystko jest możliwe. Nie upieram się, że tak nie było, ale i tak sobie to prowirił pak po programie, bo wszystko, co się obesiduje w naszym radiu, muset być nachylowane. I pak możemy sobie wrócić do tego, co jsme wysiduali. Tak, że to ja sobie to prowirił. Już dla jasności. Dnes mamy sredu trzeci. Den czerwca, junia 2023 roku. I właśnie to den trzeci, ten czerwca, projdę pod znakom dynamicznych pochodowych zmian. Poszcza dostała się pod wlijania zatoki niskiego tysku związanej z cyklonem Ulf, którego centrum lokuje się w pobliżu Szkocji. Od południowych godzin znad Niemiec, nad nasze zachodnie województwa, nasunie się aktywny atmosferyczny front, przyniesie ze sobą nelem wielkie zachmarzenia. Sprojaśniamy, ale przede wszystkim niebezpieczne meteorologiczne jawiska. Tak, że to uważajte. Uważajte, lepsze byty ostrożnym. Takie mocne załamania pochody zaczyna się już w południe. Pierwsze bury rozwinąć się na Pomory, zachodnim Pomory, Lubuszskiej Zemli i na Nyżnym Szlesku. Front będzie się przemieszczać pomały i w wielu miejscach dojdzie do kulminacji opadów. Do wieczora to ta zona niebezpiecznych jawisk przesunie się w pas od Pomoria po Małopolszczu, obnymające Kujawy, Łódzką Zemlę, Wyżni Szlesk i obszar Gdańskiej Zatoki. Sereda podilet Polszczu pod śladem temperatury, kiedy zachód drżawy skoro się ostudyt, schód i center fort będą tiszyty się litnim teplom. Najwyższe temperatury odnotują mieszkańcy Kujaw, Gdańsko-Moria, Mazowsza. To te temperatury będą wynosyty od 14 gradusów na sudeckim peryferiu, 16-17 na południowym zachodzie do 22-25 w reszcie regionu, w nas na południe nawet do 27. Tak, że to barst litnia temperatura. W czasie burzy porywy witru do 80 lokalnie do 85 km na godzinu. Witer poza tymi regionami, gdzie będzie buria, będzie słaby i umiarkowany, podłaty będzie chowany z południowego schodu. Na zachodzie drżawy protiahom dnia witer skrótyt na zachodni napriam i północno-zachodni. Barometry będą wskazywały około 1100 hektopaskaliów. Nawet w niektórych miejscach poniżej tego 1000, ale furt powyżej 1000 hektopaskaliów.

Dobra, od razu się przyznaję, jak było. Tak było, że otworzyłam knyżkę z posłowiciami i prosto wzryłam to te posłowici i stwierdzam, że tak, przeczytam ich. I nie ma w związku z niczym. Prosto stwierdzam, że fajne. Znaczy, fajne, ale straszne. Fajne, ale prawdziwe. Smert przyczynu najdę, jak do chyży zajdę. Tak lamkę by się dojut. Smert stoi tylko płotu, a więc co iszczy hladat kłopotu. To posłowie ci z knychy Lemkiuskie przypowiedki i przekazki zaświadkowe i okolic knyżka, którą przeczytało wydawnictwo Żyznowskie, a posłowie ci zapisował Bolesław Bawolak rokamy, tysiacze, sotkę tysiacze. Posłowiec. I poślednie to parę wernułam paru kartek, żeby Kuściak może tak bardziej optymistyczni zakończyty, ale to, którą naszłam, to wcale nie taka zas optymistyczna przypowitka. Życia perżyty to ne dzban łody wypyty. I tu możemy mieć aż trzy wersje. To życia perżyty to ne fajku skoroty. I jeszcze jedno. Życia perżyty to ne zahin za skorotyty.

No i teraz idziemy sobie, perezeramy kulturny kalendar, kalendar kulturnych podi. Choć już ją wam o Velohoriczach opowiła, to jeszcze czasu jem nasza, o czym ją nie opowiła, a gdybyście się mogli wybraty. No, na premier możecie wybraty się do Krosna, do Centra Spadkowiny Szkła. Tam dnes wernisaż wystały. Początek godzina 15.30. I jak organizatory kraśnie zapraszają, to są obrazy, które się obserwat, a są ditaka, które się czuje. Galaktyki świtłoczułych obiektiw. Wystawa, która opowiada o świetli, wrażliwosty i dostrzeganiu riczy, które często wtykają tej naszej sztodennosty. To stricza z fotografią, w której jest wiele struktury, refleksji, kontrastów, form schowanych w drobnościach. Prezentowane roboty według czerez różne świty od form organicznych, form abstrakcyjnych, refleksji po eksperymenty z kolorem, fakturą, prostorą. Każdej kadry jest okremą interpretacją świtła i próbą zatrzymania momentu w jego najbardziej na oczywidnym, w jego najbardziej na oczywidnej formie. To historia o uważnym smotrieniu, o emocjach zapisanych w obrazie, o przedmetach i jawiskach, które pod wlianiem świtła stają się czymś więcej jak codziennością. Plastyczność szkła pozwala artystom tworzyć cudesa. My się beremy za to te twory, nakładamy swoje okulary, smotrienia na świt i wskazujemy, jak Bóg krasu z mewnych odkryli. Je ono szerokie jak kosmos, wielkie jak galaktyki. No, bardzo wszystko poetycko-plastycznie złoczy. Ty zazerajte do Centra Spadkowiny Szkła na nową czasową wystawę. Możecie wybrać się do Tarnowa w inną stronę i chamę. Tam dnes o godzinie 18.00 strefa dobrego grania, wesniany koncert. Młody, jeszcze nie wprawlony, ale wprawlający się artysty muzyki prezentują się na scenie. Widno w nich zaangażowania, często i tremu, ale występy przed publiką to jest to, na co są gotowy. I też to, z czym się musiał miriaty. To Center Sztuki Mościce, proszę na to dobre hrania. A jeszcze wracając do Krosna, probaczcie, że to tak chaotycznie, zazryłam na site Etnocentra Korośniańskiej

Emily i mam informację o konkursie. Plastyczny konkurs Kwitia Paproty, swoje hladania. To zachalnopolska, czerwowa zachalnopolska edycja plastycznego konkursu, jaki nawiązuje do obriadiu związanych z sobitką. I do to, żeby każdy z uczestników pohladał w takich archiwach, opisił, obriadił, może żeby pobesidłał ze starszymi osobami, jak to było, i może na to pak schosnuaty w rozmaity sposób, może schosnuaty tradycyjne plastyczne techniki, ale też wszelaka kreatywność będzie docinana. Prace będą docinane w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to jest dla osób, jakie mają między 14 a 18 roku, a druga kategoria to jest dla osób, które mają więcej jak 18 roku. Roboty trzeba przesyłać do 21 czerwca junia do Etnocentra Korośniańskiej Zemli. Ogłoszenia rezultatów odbudę się 26 tego miesiąca w czas podii świato tradycji korośniańskiej zemli lito. Dla wygranych w obu kategoriach przedwyczajny sąd finansowy nagrody. Także to pewnie jest wartat okrem samej sławy pierwszego czy tam drugiego miścia i z czym groszowa nagroda. I jeszcze zazryła ją też do kalendaria kulturnych podii Krynyci i tam w piatniciu odbudę się koncert krynickiej kurortnej orkiestry Adama Wrońskiego, najkrasszy melodii świta i hostynni, wystupla z nima Monika Biderman-Pers i Piotr Karzełek, jakie tworzą duo performance. Jak raz to koncert jest biletowany, ale bilet kosztuje 20 zł. Natomiast w sobotę koncert tej samej orkiestry już darmowy, bez duetu w Krynickim Amfiteatrze o godzinie 4 po południu, podobnie jak to piatny ciały koncert. Także to miejsce jest to samo. Dwa koncerty orkiestry z duetem albo bez. I jeszcze, co mam dla was, to informacje o wielkim, jubilejnym, wyjątkowym jarmaku w Sanoku. Muzeum Narodowego Budownictwa oficjalnie już zaprasza na jubilejny 50. folklorystyczny jarmak. I to odprojdę już w najbliższą niedzielę, 7 czerwca junia. Podia będzie prochodziła w prostorach etnograficznego parku w Sanoku, oczywiście. I początek zaplanowała organizatory na godzinę 3 po południu. Głównym punktem programu będą artystyczne występy na skansenowej scenie. Zaprezentują się różne ciułane muzyczne i tańczowalne składy, w tym hist ze Słowacji. I publika będzie mogła widzieć, posłuchać takie zespoły. Bude to regionalny narodny ansambl Sanocka Zemla z Nowosielec, grupa Powianki, folklorystyczny ansambl z Lublina, ansambl piśni Tańcia Dąbrowica i gościem jest folklorny subor Rozmaria z Priaszowa. Okrem koncertu na obszary Sanockiego Skansenu, na wszystkich, które Ryszard Pryty, żdaty, będą też inne propozycje. Na miejscu zorganizowane będą pokazy tradycyjnych remeseł, kiermesz wyrobił ręcznej roboty, unikalnej narodnej sztuki. Dla smakoszy zrychtowane będą stoiska z regionalnymi strawami. Także to propozycja na ciłe popołudnie dla ciłych rodzin. Każdy znajdzie sztosy interesującego dla siebie. To teper lokalni dziewczęca z Iskani, śpiewanka od ansamblu Tohai.

Moi drodzy, czaruje te pochodu. Wszystkie toty, które wybierają cię do ripok, znaczy cię pełni wszystkie toty, które desy idą na długi weekend. To czarującowi pochodu, żeby było słoneczni i myło. No i kus powiem, że to czarowania się udaje. Nie znam, kto to za to odpowiada, ale o kilku, jeszcze paru dni temu na piatnieciu i na sobotu było no, duże barże dojczoło, jak jest teper, no to teper taki lekki doszczyk lem w piatnyciu. W popołudniowych godzinach jest możliwej temperatury przyjemne 21-23 gradusy i tego deszczu to naprawdę, tak bym powiedziała, symboliczni około 4-5 popołudny, a na sobotu, na 6 czerwca, to już dla ripok jest pełne słońce. Może kusi siarno studenisze, bo temperatura taka no, parunacet gradusów rano 13, a w najteplejszym momencie dnia 19, no ale słońce, pełne słońce. Tak, że to pogoda naprawdę bardzo dobra. I o filmach już jem by się dłała wczoraj, to dnes jeszcze przypomnę, jakie inne ciekawe punkty są w programie. Przypomnę imprezę, która się zauwa w sebe, piknik lemkiwskiej kultury. Może te pryty odświadkłady, a razem z Krzysztofem Krzyżanowskim jego wyjątkowy jubilej, ryczny ciubisem 10 narodyn. I zberu cię rozmaity artysty, przyjacieli Krzysztofa, często to ty, który możesz obserwować na jego dokumentalnych filmach, na reportażach. Filmy, jak już bym się dłała wspominała, prezentowane będą w dwóch blokach, w piatnyciu i w sobotu. A okrem toho, w piatnyciu, po oficjalnym odkryciu, odbyła się wernisaż wystawy malarstwa Predorożnej historii autorstwa Natalii Hładyk. Pak po pokazie filmu będą zielarskie prezentacje, które zrealizuje majsternia Karpat. Dalszym punktem jest koncert Julii Doszny i Iwony Iskry Krenickoj. A o 8 wieczór publika potiszy się spektaklom od międzypokoleniowej teatralnej grupy Plemia. Tutaj kiedyś stał dom. Taki jest oryginalny nachołowok tego spektaklu. Za reżyserię i scenografię odpowiada Monika Babula, a za scenarii Maria Gustowska. I opis tego spektaklu jest taki. Wyobraźcie sobie, że tekst nie jest użlem bukwą na karcie, ale sceniczną podiją. W performatywnym czytaniu słowo staje się aktorem, nabiera głosu, rytmu, emocji. To one peresiczna lektura, ale stricza literatury z teatrem, w którym to ty, który czytają to według publiku przez świt historii, tak jak aktor wede publiku przez spektakl. Heł kolisy stoją dim, tak sobie to skoro perewedu, może nie aż tak plastyczni, to nelem historia to żyłe przeklikania pamięty. Na scenie słowo staje się tiłą, a historia weselanej weselanego seła w Nyskim Beskidi nabiera pulsującej prysutnosti. To podija, w której performatywne czytania zamienia się w rytuał. Aktory nelem wypowiadają tekst. One robią tak, że win prochodyt odbywać się. Głos staje się muzyką, tysza krykom, a każdy rzest otwiera czerwone drzwi do świta, jaki zniknął, ale furt domaga się pamięty. Publika poczuje historię o lubowy, spletenu z dramą 20. stulecia, ale przede wszystkim doświadcza striczy z minułym, która nie mertwa, która żyje w słowie, w emocjach, w prysutności. Heł kolesy stoją dim, to historia o wtrati, o tym, co ostaje, o chyżach, jak zniknęły, o głosach, które furt czuty. To teatr słowa, w którym literatura staje się performance, ma performance z pilnym przeżyciem. Także taki spektakl na zakończenie pierwszego dnia lemkiwskiego pikniku w Rybkach. Presnicz mosz prywatry sobie budę też posidyty. I w sobotu odkrycia jest kus skorsze, bo w samo południe. Budu twórt przez czas pikniku dostępny stoiska z regionalnym idłą. Też z takimi inczyma wyrobami rocznej roboty. A
koncerty zaczną cię o 13, wystąpi jak pierwsza Marianna Żelezna. Będą też warsztaty tradycyjnego śpiewu z Ilią Deszną, a po pokazie filmu, po drugim bloku, odbudę się też i czytania w tym kiosku poezji. I na zakończenie koncert orkiestry Świętego Mikołaja. I jeszcze dalszą nicz będę może prywatnie sobie posiedzieć. To jak? Ma to ochotę teper na orkiestru, czy wolę te na żywo? A może jedno i drugie? Co wy na to? No i będę teper orkiestra Świętego Mikołaja.

Gatyn, teatr poza noczy. Moi dorochy znam, że nasłuchują od nas krakowiane, to tak, żebyście znali, że może to ma ten problem. Może to ma ten problem z wyjazdem z Krakowa i to właściwie tunelem krakowiane, bo tranzytom, kto bude tam adel iszą, to też wyjazdy na dołhy czerwcowy weekend budut no, utrudnione, bo dnes po południu na ulicy zase wyjdą protywnicy planowanej trasy S7 Kraków-Myślenice. I tot protest bude prochodzić w trzech miejscach w obszary dwóch rozjeździł na autostradzie A4 i na Zakopianki, znaczy się na tych najważniejszych, najbardziej newralgicznych miejscach. Pikieta proty planom budowy nowej ekspresowej drogi zacznie się o godzinie 4 po południu w czasie największego ruchu. Protestujący będą wskazywali jak największej grupy szoferów, co ich żde, kiedy S7 do Myślenic bude wpniata, czy wpniate, to S7 w obwodniciu Krakowa. Protywnicy planowanej trasy będą blokować ruch na Wielicki ulicy w Krakowie, to na zjeździe z autostrady A4 w stronę Wieliczki, na Zakopiański zjazd A4 w stronę Myślenic i na Zakopianki w Gaju koło fotoradaru. I to te utrudnienia mogą potrwać do 6 po południu. Suspilna strona podkreśla, że w ten sposób chociaż wy musicie na urzędnikach poszerzenia obszary analiz i przedstawienia aktualnych i kompletnych prognoz, kiedy idzie o ruch. Budowa nowego odcinka ekspresowej drogi S7 między Krakową a Myślenicami to jedna z najważniejszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych inwestycji. Kiedy idę o drogę w Małopolszczy, trasa ma doperty osnowny komunikacyjny korydor Piłnicz Południe, odtwarzyty Zakopianku, która od roku jest jedną z najbardziej zapełnionych dorych w regionie. Roboty nad nową trasą S7 trwają od roku, ale do tej pory powiało się wskazać ostatecznego wariantu. Czerchowy propozycji budziat sprotę u mieszkańców południowych dystryktów Krakowa i sąsiednich gmin, przede wszystkim z ohledu na hałas, na obawy przed hałasem, ingerencją w środowisko i pogorszenia jakości życia. Osobliwi wielkie emocje zrodyły warianty, jakie przechodzą blisko kurortu Swaszowyci, jedynej takiej obszary w hranyciach Krakowa. Mieszkańcy i samorządowcy od początku podkreślali, że budowa ekspresowej do trochę w sąsiedztwie kurortnych zon może zagrozić funkcjonowaniu tych, że w odpowiedzi na zwiększające się protesty Generalna Dyrekcja Drżawnych Dorych i Autostrad zmieniła podchód do planowania inwestycji, włączający do besit samouriady i mieszkańców już na początkowym etapie robić. Besidy koordynuje specjalnie poklekany ansambl. Roboty furt trwają nad aktualizacją map i zbieraniem dokumentów, jak obieg konsultacji będą hosnowane do wyznaczenia nowych wariantów trasy S7. Analizowane są też najnowsze wyniki generalnego pomiru ruchu. Także to, no, kiedy możecie, to wyjeżdżajcie skorsze, a kiedy nie, to późniejsze. No nie znam, na pewno uzbrojcie się w terpelewist. To tak właśnie śpiewam kuzen teper, Karisalo.

A kiedy wybieracie litak do podróży, to dobra informacja, kiedy idę o riaszilskie letowisko, letowisko w Jasiunci, bo wylitujący z tamtego letowiska może braty na pokład litaka większy jak 100 ml flaszoczki. Koniec tego limitu. Nie obowiązują już to te limity wnoszenia płynu w podrocznym bagażu. To informuje portal flyforfree.pl. Tak, że można wnosić już do litaka flaszku nawet do 2 litrów. Riaszilski port jest trzecim letowiskiem w Polsce po Krakowie i Poznaniu, jak znesli limit 100 ml. Było to możliwe po przebudowie punktu kontroli bezpieki i uruchomieniu 3 współczesnych skanerów 3D do kontroli podróżnego bagażu. Rozwiązania o zniesieniu tego ograniczenia wydał Urząd Cywilnego Litania Awiacji pod koniec maja. I początkowo dumano, że to te zmiany w Rzeszowi będą wydane aż na osin, a tu taka niespodziewanka. Kto podróżuje często litakami, to zna innym często, jakie to no, uciążliwe za bratelem 100 ml, albo kupułaty i bytyny nawodnienym, albo kupułaty za naprawdę wielkie grosze wody na letowisku czy w samym litaku. Tak teraz już przynajmniej wylitujuczy nie trzeba, a kiedy idę o inne letowiska, z których wertaty, no to muszę sobie już prowiriaty, bo wiele europejskich letowisk to te ograniczenia też już znosić.

pomały, pomaleńkę kończymy pacisną hodynu. Dziękuję za dnes. Czy wydymy się desę w terenie? To do striczy, a kiedy to do poczucia. By się dała Natalia Małecka-Nowak. Ostawajcie z nami. Spokojnego weekendu wam żyłam.

0: Wem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i 8 Polkowyci. Wem FM to twoje radio.
1: Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besiduje do was Jakub Zygmunt, a to znaczy, że zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję, która nazywa się Beskidnek. LEM wam przypomnę, że w Beskidneku, jak pełno znate, wandrujemy raz to w blisk, raz w daleki zakutyny naszego świta. Wandrowaliśmy i w Beskidach, w Tatrach, po słowacko i tak i po polskiej stronie. Byliśmy w Afryce, w Azji, w Ameryce, no prawie na wszystkich kontynentach. No, może okrem Antarktydy, tak dumam. No, ale w dneśnym odcinku pidemy, już wam zdradzam. Budemy wandruaty, eksploruaty stoliciu Madziar, Węgry. Budę to Budapeszt. Pojechamy do Budapesztu i budemy poznałaty jego atrakcji. Tak jak wam to zwuczyt interesujące, one były z tej kole w Budapeszcie, albo byli z tej, chcecie sobie przypomnieć też, co tam się nachodzi, jakie ciekawe, interesujące miejsca, no to zaczynamy nasz program. Przed chwilą czuliśmy ensemble ze Słowacji i MT Smile w śpiewanci cesty drugiej triedy, a teper posłuchajmy onuky z Ukrainy w śpiewanci Zenit, a pak wertamy do Budapesztu.

I jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Jak już wiecie, dzisiaj będziemy w Budapeszcie, w stolicy Węgier i będziemy poznawać atrakcje tego miasta, tej stolicy. Pewno już wielu z was było w Budapeszcie, może też są osoby wśród słuchaczy, które nigdy jeszcze tam nie zawędrowały. Tak więc dowiedzmy się, co tam ciekawego się znajduje dla niektórych pewnie ten dzisiejszy odcinek będzie przypomnieniem albo wspomnieniem jakiś podróży dawniejszych, a dla innych może taką fajną ciekawostką i takim zachęceniem, żeby może kiedyś w przyszłości pojechać do Budapesztu, bo znajduje się całkiem niedaleko Łemkowyny. No i jakie jest pierwsze miejsce w Budapeszcie, takie, które warto odkryć, to oczywiście parlament. Jest to jeden z najpiękniejszych budynków, jakie może dane być nam do tej pory zobaczyć. Jest nie tylko symbolem całych Węgier, ale też jednym z największych gmachów parlamentów narodowych na całym świecie. Jego budowa trwała prawie 20 lat, a pierwsze posiedzenie odbyło się w 1896 roku. Gmach prezentuje styl neogotycki, a jego inspiracją była siedziba parlamentu brytyjskiego. Główne wejście do budynku znajduje się przy placu Lajosa Kossutha, przywódcy rewolucji węgierskiej i narodowego bohatera. Wnętrze parlamentu łączy w sobie styl neogotycki i barokowy. Najważniejszym miejscem w budynku jest sala mieszcząca się tuż pod kopułą. Znajdują się w niej korona świętego Stefana oraz jego berło i jabłko królewskie. Insygnia władzy są bardzo dobrze strzeżone, a w sali obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć. Bilety wstępu nie są drogie i można je kupić internetowo na stronie parlamentu lub w kasach na miejscu. Zwiedzanie parlamentu odbywa się z przewodnikiem, który w bardzo przyjemny, przystępny sposób przedstawi nam historię i oprowadzi po najważniejszych punktach gmachu. Godziny zwiedzania parlamentu ustalone są z góry, a wycieczki podzielone są na kilka grup językowych. Między innymi są grupy oczywiście po angielsku, niemiecku, francusku, włosku, hiszpańsku czy po rosyjsku. Tak więc jeśli ktoś mnie chociażby zapyta się o Budapeszt, jego sztandarowe atrakcje, to no bez zastanowienia czy ja, czy wielu innych słuchaczy odpowie, że parlament. Nawet jeśli brzmi ta odpowiedź dość oklepanie i sztampowo. A jakie kolejne ciekawe miejsca znajdziemy w Budapeszcie z takich głównych zabytków? No nie zdradzam, zostańcie chwilę na antenie. Posłuchajmy troszeczkę muzyki, a potem będziemy kontynuować nasz spacer po węgierskiej stolicy. Przed nami zespół, czy wykonawca, albo można powiedzieć taki remiksiarz, tak trochę niepoprawnie, T.Est w remiksie łemkowskiego trochę hitu pod tytułem Koszeloczka, który oczywiście wielu z nas już zna.

Jesteśmy z powrotem na antenie. Słuchaliśmy zespołu T.Dot Est w remiksie hitu Emkowskiego pod tytułem Koszeloczka. W oryginale wykonuje tę piosenkę Zuzanna Jara. No ale wracamy do Budapesztu, bo dzisiaj sobie spacerujemy po tej węgierskiej stolicy. Przed przerwą dowiedzieliśmy się co nieco o parlamencie, a teraz przyszedł czas na Bazylikę Świętego Stefana. Jest to największy kościół w Budapeszcie poświęcony Stefanowi I, czyli pierwszemu węgierskiemu władcy koronowanemu na króla. Bazylice przechowywana jest największa węgierska relikwia, czyli zmumifikowana dłoń świętego Stefana. Wstęp do bazyliki jest darmowy, natomiast jeśli chce ktoś się dostać do skarbca lub na antresolę kopuły zwieńczającej bazylikę, to wtedy trzeba kupić bilety. To już z takich, powiedzmy, nizinnych zabytków może na chwilę tyle. Udajmy się na drugą stronę Dunaju, dokładnie na Budę i na Wzgórze Zamkowe. Poznajmy kilka miejsc, które znajduje się tam, chociażby Zamek Królewski, bo przecież Budapeszt i kolejne jego atrakcje w miarę zwiedzenia będą wzbudzać w nas coraz to większy zachwyt. No i po stronie Budy, na tym niewielkim wzgórzu, choć prezentuje się to wzgórze tak naprawdę dość monumentalnie, tam znajduje się kompleks Zamku Królewskiego. Główną jego częścią jest oczywiście Pałac Królewski, w którego oddziałach mieszczą się ekspozycje Galerii Narodowej, Muzeum Historii czy Biblioteka Narodowa. Spacerując po kompleksie, przechodzi się przez liczne bramy, mija kolejne fontanny i rzeźby. Wejście na teren zamku jest darmowe, ale muzea są biletowane. Jeśli interesuje oczywiście Was coś więcej w temacie tych muzeów, będziecie mieli ochotę wykupić wycieczkę po wzgórzu, to oczywiście wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej, oficjalnej stronie internetowej zamku. Kolejnym ciekawym, pięknym miejscem na wzgórzu zamkowym jest Baszta Rybacka. Jest ona położona nieopodal Pałacu Królewskiego przy Placu Świętej Trójcy. Znajduje się właśnie tam ta przepiękna Baszta Rybacka. To miejsce robi niesamowite wrażenie i to nawet w brzydką pogodę, jeśli będzie deszczowo, czy zimno, czy może nawet śnieżnie. To zdecydowanie warto tam się zatrzymać. Została ona wybudowana w miejscu dawnych murów zamkowych i baszta jest świetnym punktem widokowym na Peszt, czyli na tą nizinną, płaską część Budapesztu, no i na ten wyróżniający się z prawie z każdego punktu widokowego budynek parlamentu. Też ciekawym miejscem na wzgórzu zamkowym jest Kościół Macieja. Jest to kościół, w którym odbywały się koronacje władców Węgier i razem z Basztą Rybacką tworzy jedno z ładniejszych miejsc w całym Budapeszcie, w całej węgierskiej stolicy. Kościół można zwiedzać codziennie. Wstęp jest troszeczkę płatny, ale oczywiście zachęca się do tego, żeby odwiedzić. No i tak więc na wieżę kościelną również trzeba dodatkowo zapłacić, ale jakby to nie są ważne informacje, a ważnym jest to, żeby po prostu zobaczyć to na własne oczy, te piękne budowle i te zabytki na wzgórzu zamkowym. Oczywiście to nie jest koniec atrakcji Budapesztu, tego jest tak naprawdę drugie albo i trzecie tyle, co powiedziałem. Na razie proponuję malutką przerwę muzyczną. Posłuchajmy zespołu How to Mate z Łotwy w piosence, oczywiście po łotewsku, pod tytułem Berzinsz. A potem wracamy do Budapesztu.

0: Перше Лемківське радіо 106,6 Горличі, 103,8 Польковичі. Лем FM.
1: Słuchaliśmy zespołu Tautumeitas z Łotwy w piosence Berzinż i wracamy z tej północy, trochę na południe od Łemkowyny do Budapesztu, przez który sobie dzisiaj wędrujemy, czy raczej spacerujemy i poznajemy kolejne atrakcje. Przed przerwą byliśmy na Wzgórzu Zamkowym, teraz pora zejść na dół troszeczkę, żeby zobaczyć most łańcuchowy. Jest to jedna z najpopularniejszych konstrukcji w mieście, każdy na pewno widział na takich pocztówkowych ujęciach ten most. Jest to też konstrukcja będąca pierwszym połączeniem leżącym po przeciwnych stronach Dunaju, Budy i Pesztu. Most wygląda zjawiskowo, i zwłaszcza po zmroku, spacerując przy Wzgórzu Zamkowym, nie da się go ominąć. Jest prawdopodobnie drugim, zaraz po parlamencie, najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta. Niedaleko również samego wzgórza zamkowego, czy też mostu łańcuchowego, znajduje się wzgórze Gelerta. Na to wzgórze prowadzi klimatyczna ścieżka, obfitująca w liczne punkty widokowe, kamienne balkony i schody. Na początku drogi objawia się nam statua świętego Gelerta. Przy intensywnym zwiedzaniu, może nam się to wejście na 235-metrowe wzgórze dać we znaki, ale warto troszeczkę się zmęczyć dla tych widoków, które roztaczają się z samego szczytu wzgórza Gelerta. Na tej górze znajduje się także solidnie zachowana cytadela oraz statua wolności, może nie taka jak w Nowym Jorku, ale taka w węgierskim stylu, nieco mniejsza. Jest to przepiękne, bardzo zielone miejsce, zwłaszcza o ciepłej porze roku. Jest pełne może i turystów, ale znajdziemy tam wiele ścieżek, w których możemy troszeczkę poczuć się, jakbyśmy chodzili po lesie w samym środku wielkiego miasta. Oczywiście to nie koniec atrakcji Budapesztu. Posłuchajmy kolejnej piosenki, tym razem zespół z Mołdawii Via Daca w piosence po rumuńsku Padure Verde, a potem wracamy do Budapesztu.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika w LMFM. Dzisiaj sobie spacerujemy przez Budapeszt, a przed chwilą słuchaliśmy zespołu Via Daca z Mołdawii w piosence Padure Verde. No i jakie jeszcze ciekawe miejsca czekają na nas, żeby zobaczyć w Budapeszcie? No na pewno Plac Bohaterów. To jest kolejne miejsce, które musimy odwiedzić. Jest to jeden z najważniejszych punktów na mapie Budapesztu. Jest to historyczne miejsce ze względu na walkę Węgrów z komunizmem i liczne demonstracje, które miały tam miejsce. Po środku placu widnieje kolumna z Archaniołem Gabrielem, a otoczona jest skrzydłami dwóch kolumnat przedstawiających ważne postacie z węgierskiej historii, między innymi świętego Sztefana, Lajosza Kossutha, no i jeszcze paru innych. Po obu stronach Placu Bohaterów znajdują się Muzeum Sztuk Pięknych oraz Pałac Ekspozycji. Kolejnym ciekawym miejscem jest zamek, jeśli ja dobrze wymówię, z węgierska Vajdahunyad i znajduje się on w najpiękniejszym parku Budapesztu, którym jest park miejski. Co ciekawe, zamek Vajdahunyad nie jest budowlą historyczną. W 1896 roku z okazji tysiąclecia Węgier w Budapeszcie odbyła się wielka wystawa kopii obiektów z terenów Wielkich Węgier. Początkowo były one zrobione z nietrwałych materiałów, ale tak się spodobało publiczności, że zostały przekształcone w stały kompleks. No i jest to oczywiście ten zamek Vajdahunyad, pięknym miejscem otoczonym wodą i zielenią. A jeśli już o wodzie i zieleni mowa, to oczywiście musimy udać się na wyspę Małgorzaty. Jest to wyspa na rzece Dunaj i jedno z ulubionych miejsc mieszkańców Budapesztu. Można tu spotkać licznych biegaczy, rowerzystów czy ludzi wypoczywających wśród drzew. Na wyspie znajduje się m.in. grająca fontanna czy mini zoo z ptactwem wodnym. Jeśli mamy ochotę zatrzymać się na chwilę w trakcie zwiedzania i poodpoczywać, to wyspa Małgorzaty jest idealnym czy wręcz najlepszym ku temu miejscem. Zatem jeśli spędzicie dobre kilka dni albo będziecie mieć cały dzień zwiedzania i spacerowania po Budapeszcie za sobą, to koniecznie musicie pójść na wieczorny odpoczynek czy po prostu odpocząć innego dnia na wyspie Małgorzaty. Zdecydowanie polecam. Jeszcze jest kilka innych miejsc, o których warto wspomnieć, które znajdują się w Budapeszcie, ale nie wszystko naraz. Posłuchajmy może starego, dobrego małżeństwa w piosence Dziewczyna z północy.

topnieć śnieg. Gubiąc klucze, ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

To było stare, dobre małżeństwo w piosence Dziewczyna z północy. No i wracamy z tej północy znowu do Budapesztu, czyli troszeczkę na południe, do węgierskiej stolicy. Dzisiaj sobie spacerujemy po tym ogromnym mieście. Już byliśmy w niezliczonej troszeczkę ilości zabytków i ciekawych parków, zamków i tak dalej. Ale to nie koniec atrakcji. To miasto naprawdę zdumiewa wielkością czy ilością zabytków i atrakcji, które warto zobaczyć. No bo chociażby taka wielka synagoga, kolejne miejsce. Jest ona bardzo ciekawa, również z tego względu, że to największa synagoga w Europie i trzecia co do wielkości na świecie. Od frontu budynek wygląda imponująco, ale ze względu na sporą opłatę i też mieszane opinie na temat tego budynku i tego kosztu, może troszeczkę wstępu do tej synagogi, no możemy też nie zdecydować się na wejście do środka, ale chociażby zobaczyć ją z zewnątrz i zdumieć się od tego rozmiaru, no to warto. Kolejnym ciekawym miejscem, które można zobaczyć czy to z zewnątrz, czy też zwiedzić od środka, to Węgierska Opera Państwowa. Budynek Opery Państwowej znajduje się w ścisłym centrum miasta. Został on wzniesiony pod koniec XIX wieku. Ładne miejsce do zobaczenia z zewnątrz to dla każdego, a dla fanów opery dodatkową atrakcją może być zwiedzanie wnętrza zawierające w sobie krótki koncert. No, aktualnie też część budynku jest w remoncie, być może on się już wkrótce skończy, ale warto sprawdzić sobie aktualny stan oferty koncertowej na oficjalnej stronie Węgierskiej Opery Państwowej, żeby się potem nie rozczarować. Tak więc zachęcam, zwłaszcza jeśli już będą wszystkie takie obiekty kulturalne pootwierane, to Węgierska Opera Państwowa czeka na śmiałków i widzów tak naprawdę. Kolejnym ciekawym miejscem, które możemy zobaczyć, zwiedzić i poczuć taki klimat dawnego i też dzisiejszego żyjącego Budapesztu, a mowa o hali targowej. O tej hali usytuowanej przy zjeździe z Mostu Wolności, która ma na karku prawie 120 lat. Hala do dzisiejszych czasów ściąga do siebie mieszkańców Budapesztu i turystów, którzy chcą zaopatrzyć się m.in. w warzywa, owoce, mięso czy pamiątki. Tutaj akurat ukłon w stronę turystów. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, nie polecamy jednak tam jedzenia wielu rzeczy, ponieważ mogą być jakościowo też średnie w smaku, a przede wszystkim ceny mogą być dużo, dużo wyższe niż w innych miejscach w Budapeszcie. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej hala też została kilka lat temu odrestaurowana i jest w bardzo dobrym stanie. Tak więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda architektonicznie taka hala targowa, jeśli jesteście bardzo głodni, to oczywiście polecam tam zjeść, ale jeśli chcecie troszeczkę sobie przyoszczędzić, to w wielu, wielu innych miejscach możecie spróbować dobrych rzeczy w Budapeszcie, niekoniecznie w hali targowej. I ostatnie miejsce z dzisiejszych polecanek w Beskidniku to pomnik ofiar okupacji niemieckiej. Jest to troszeczkę kontrowersyjny pomnik, mający upamiętniać wszystkich zabitych po marcu 1944 roku, kiedy to wojska niemieckie wkroczyły na tereny węgierskie. Kontrowersję wzbudza fakt, że spora grupa ludzi uważa, że przekłamuje on historię i usuwa w cień eksterminację ludności żydowskiej pod przywództwem Niemców i Węgrów. Pomnik przedstawia niemieckiego orła unoszącego się nad Archaniołem Gabrielem. Tak więc takie atrakcje w Budapeszcie polecam zobaczyć, zwiedzić, poznać. Mam nadzieję, że też sobie niektórzy z Was je poprzypominali z tych, mowa tutaj o tych słuchaczach programu, którzy już byli kilkukrotnie, jak też przynajmniej ja, jeśli mogę podać swój przykład. Ale nie kończymy jeszcze programu. Oczywiście Beskidnik trwa, słuchamy dalej muzyki, a teraz troszeczkę nuty z północy, dokładnie z Islandii, wokalista Ashgeir w piosence Bernskam po islandzku. Tak więc zanurzmy się troszeczkę w inny klimat na kilka chwil.

0: FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.
1: Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika. Słuchaliśmy islandzkiego wokalisty Ashgeir w piosence Bernskam. A nam przyszło już powoli kończyć dzisiejszy odcinek. W Beskidniku sobie spacerowaliśmy dzisiaj po Budapeszcie. Przypomnę tylko może tak pokrótce, dosłownie wymieniając atrakcje, w których dzisiaj byliśmy, idąc od początku programu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was taką fajną przypominajką dla tych, którzy już byli w Budapeszcie wcześniej, a też ciekawym zachęceniem dla tych śmiałków, którzy jeszcze nie byli w Budapeszcie i może w bliższej lub dalszej przyszłości się tam udadzą. Tak więc była dzisiaj mowa chociażby o węgierskim parlamencie, była też mowa o Bazylice Świętego Stefana, o wzgórzu zamkowym, gdzie znajduje się Zamek Królewski, Baszta Rybacka i Kościół Świętego Macieja. Oczywiście mówiłem o słynnym moście łańcuchowym, o wzgórzu Gellerta, na które absolutnie każdy ze słuchaczy musi się tam udać dla tych pięknych widoków. Oczywiście też wspomniałem o Placu Bohaterów, o zamku Vajdahunyad, o wyspie Małgorzaty, no, o Wielkiej Synagodze, o Operze Państwowej, o Hali Targowej, tej, która już ma prawie 120 lat. No i także o pomniku ofiar okupacji niemieckiej, jeśli wątek historyczny Was bardzo interesuje, zwłaszcza w kontekście jakby Węgier i węgierskiego udziału w II wojnie światowej. Tak więc to był dzisiejszy Budapeszt. Dziękuję Wam bardzo za obecność, za słuchanie. Słuchajcie kolejnych Beskidników, a tymczasem żegnam się z Wami piosenką zespołu Awa, czyli jemeńskiego trio siostrzanego, w piosence dynamicznej, takiej egzotycznej, nieco orientalnej, pod tytułem Hana Mashhu Al Yemen. No i teraz tylko przyszło nic jak powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego. وشعير وعنب وزيت وتين ورمان وتمر

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu,

wielkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęście

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? To jeszcze w dobie kremenia kresanego wszym po drodze było. Dawał je im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszko śpiewał. Nad stepom wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą, witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze, jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

drogi słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trohanovský.

Dobry wieczór. Witam jak sztopiat nyciu na słuchowisku. Dneska następna część noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Pomały dwychnął się Jeftym, wydił bobrową szapkę i wyszedł góra niż niemu świtu. Słońce opromieniło dawnej kniażej harad. Jak mityczna budiula błyszczał tam na ranicznym srebrom stary zamok, sywy świdok wszytkoj jasnoj dawniny. A z jirskoj wysoczyny rozderał raniszni spoki. Tyszynu hołos cerkołnoho dzwona ozywał się żalisno, jak jojk prychnoblenoj duszy, što popry slezach się śmije. Hejby dityna żadno wzerajucza się do projatoho świtła zastuplat oczy rukamy. A tak było i w narodzi. Jojczał pit tiaszkom hnetom, a przy perszych promieniach zbliżajuczoj się swobody tiszył się czeres slezy. Przystanął serżant na hołos dzwona. Dywnym proszybło mu duszu. Niejasne poczucia obładnuło ho i nie poznał je w tym dzwoni wistnyka, lem powiół pizrinia na falujuczu zo staroj weży fanu i dale kraczał, a dzwin daleko na pityjirsku riuninu słał swoi płaczliwy tony. Uleciamy tjachne się szor ranisznich robitnykił, krestiaczych się przy zwukach dzwona, a dale okoliczni pityjirsk selane w sirych żupanach, w krysatych sołomianych kapeluchach, żeny w szerokich biłych kaftanach, w granatowych rychlykach, wszytky ponachlajut do roboty za sprawamy. Zas strymał krok Jeftym, a tot raz pry inczej okolicznosty. Pit hródmy kafedralnoj hory sidyło sztyrioch selan. Przyszli tu z dalekich karpackich zakutyn, synowe pit beskydnioj zemli. Narodzenci dykoj, czarujuczoj, karpackoj przyrody. Odeżananych jawni wkazywała ich odczynu. Sanocki kraj. Z pomedze sisztyrioch wydilał się wysoki, pleczaty chłop, oditej w beskycku suknianu czuchu, z czypową, z kotrą rusnak nie rozstaje się, nyzymom nylitom. Tot czypą, iszczy barże, uwydatniał szerokopleczną stać selanyna. Bił soroczku styskał małony do hrudy sichajuczuj, ozdobamy bliskajuczuj po uhorsky zroblenej pojas. Jego szyryna wkazywała na kraj marmarożskich i berechskich selan. Hołoszni zo samorobnoho temno barnastoho sukna użale, styskali się do powiązanych nawołokamy kierpcy. Twar pleczatoho chłopa była poorana, lycia wychudzeny, wołos dołchy, sywej. Rybarski typ probywał z druhoho selanyna. Jego lice było koloru zemli, temnożołte. Pod ibnoho koloru były i jego wołosy, koty prosto jak szczyt wystawlali z pit kapelucha. Bajusy mał pit holeny, z dołu i z hory pit stryżena szczetyna riuno stryczała popry sobie. Lice jego było szerokie, niz okruchły, worchy, łuby, a małe oczy żartibliwi litale pit biłyma rysnyciamy. Odeża ciła jego była jak soho buroho koloru prosiaknena wodą i okopczena dymą. Mał na sobie korotko w tiatyj rytłaj byka bez rukawiu, oprzytoho błyszczaczyma zapynkamy zwanoho kyptarium. Pokurjuwał lulku i wśmiechał się na pił dobroduszni, na pił ironiczni. Dakus z kraja leżał pidrostok,
czobanyk owczar z okruchłym lycią, czornyma kuczer jamy, śmiłym pizrinią, a poprynym horbaty chłopek z lycią, zasijanym hejby mochom, z podjachnenym gu peredu profilom, odity zakurenom łuńkom. Wy odkale, zividał się serżant, kotroho jakysa syła ciachnuła gu tym ludiam, nehoden był projty mimo, ne strymawszy się. Zo smerecznoho idemy z zasanu, odpowił postawny starec. Wydyte to tu, adde cerką. Tak, już nas koni roki uspochwaty, ujem się mało, ne nad grobą już stoju, szmariat ze mlyczką na hrudę one dołcha. Tanycz, hmru. Zadumał jem, zdicmy pryjty do tej cerkwy, światomu Mykołajowy się pokłonyty i wyprosyty. Jarmo naj zoszmaryt z naszych plecz, ta ba, ja się roztyrkotał na obacznej, a wy może dagdej didycz, rodyn i podwoity jarmo. Serżant poczuł na rameny ruku. Ulyciom nadyszał objemysty kapitan z kilkoma towaryszami w sirych bluzach. Ta chotiwszy zagadnuty, prywytaty je w tyma stanu jak wrytyj, kiedy wzrył stojaczych obik selan. Hajmon! Aż o chwilku wyriuk, zaczudowany tym obrazkom kapitan. Żest joho lycia zdawał się byty bezboronnym. Ta nych to sposeret chłopił, nie ruszył się i nie odpowił. Lem stary, sywy, welykan wyprostył się i z pohordą pizrył na kapitana. Todże odwernął się, hejby zastydany zamieszaniom, jakie wyklykał, wziął pidrameno jeftyma i one dołcha wmieszali się do towarzystwa gwardyjciu. Jakiże to zwuk? To taraban, tot republikański motyl, kotry nie daje ardżawity szable, za kotrym idę się do ognia. Tam, gdzie bylem było szto siczy. I nerwowo kładę się ruka serżanta na tej szable, usta dośpiwując ostatnie słowa marsylijanki, porożniując jeden za drugim pohari wyna. Nie lyszaty, bo życia skistniłym, ale szeroko, pełno żyty, niewyjasnene tiny od szmareny, dusza połotną pławat w wyri życia. Serżant rozhoriaczył się, wyporożniał pohar za poharią i z miachkim uż pizrinią dwychnął hori szkleniciu. Gwardyja najżyje! Piu pełny za gwardyju. Sala się zakołysała. Hurra! Ponesło się do ostatnich jej zakutyn. Sierżant wypył i łupnął szklenyciom o zemlu. Roztryskała się, rozsypała. Rozeszły się i myśli je w tyma. Żeńskie lice blymało peret joho oczyma z czornyma kuczerjamy, różowe lice. A dale bombardowania mista, barykady, krow i zas tratyło, rozmazowało się wszytko. Na chneska to już wszytko. Bar serdecznie dziękuję za uwagę. Następna czas oczywidno za tydzień w piatnyciu o 8 godzinie wieczorem. Czytała Monika Tylawska.

106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świty. Wieczerą.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Tryświty. Przez najbliższą godzinę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LEM FM i budu wam puszczate muzyku, budu wam besiduwate proriżne temy, proriżne riczy. Przypomnę, że w mojej czasty Tryświtiu to puszczam wam muzyku nelem po Łemkiwsku, ale przede wszystkim to w innych językach, czy to w językach z Europy, czy też w językach z innych kontynentów. Tiż moja besida nie lem pro chneśniu datu, ale oczywidno przypomnę wam z hitsoncia, za hitsoncia. Powiem wam, da jak riczny ci podi, jak chneska praznujemy, powiem wam, jakie świato chneska mamy i tak dalsze, ale i tiż pojechamy do dalszej następnej derżawy w oświti. Chneska budeme w Europie i już wam zdradzę, że będziemy eksplorowaty tak no w niewielkiej skali północną Makedonię. No ale poklasz to trzeba powisty, jaku sme śpiwanku słuchali na samym początku naszego odtynka. Dneska słuchali sme już teper przed chwilką śpiwankę po albańsku. To był artysta Alice i śpiwanka pidna hołowką Nan, co znaczy po albańsku mama. Teper zmieniamy kus klimat i nie budę tak z choriaczych Bałkan muzyka, ale budę z zostudę, no i północy. Posłuchamy po fińsku artystu Artu Viskari i śpiwanku pidna hołowką Sirpa. A pak wosmu was na Islandiu i budę taka islandzka ballada Ashgeira pidna hołowką Myndir. Zatim było teplo, teper budekus studeno, no a po muzycznej pererwi budu prodążaty besidu.

Skończyła się muzyczna pererwa, w czas której pustyłem wam prawie jak wse dwie śpiwankę. No i to ta przed chwilką to była spokojna, taka melancholijna kus ballada z Islandii, a artystą był Ashgeir, a śpiwanka mała na hołowok Myndir. Rańsze słuchaliśmy śpiwanki z Finlandii, Artu Viskari, to joj tworcia, a Sirpa to z tak zwłoczyt na hołowok toj poprzedniej śpiwanki. Chneska już mamy trzeci den czerwcia. Jest to tak, ze mną to pierwszy raz w to tym miesiacy striczatesia. 3 czerwca to już 154 den roka. I do kincia roka mamy jeszcze 211 dny. Mamy 23 tyżden toho roka. No i den w Warszawie trwat 16 hodyn 31 minut już. Schicącia male w stolici Polszczo 4.19, a zachicącia budut maty o 20.50. Den chneska jest koro 3 od najdłuższego dnia wroci, już lem o 16 minut, ale za to dłuższy od najkorotszego o 8 hodyn i 49 minut. Iszczy mamy astronomiczny jar. I to ta pora roka bude z nami do drugiej połowy czerwcia, dokładniej przez 17 dny. No i podążajmy muzyczną podróż. Byliśmy na Islandii, byliśmy w Finlandii, to budme teper w Latwii. Puszczu wam ensemble Astronaut z tej drżawy, posłuchamy po latyszskie śpiwanki pidna hołowką Dala Rigas, a pak bude kus już teplisza muzyka, bo z Madziar. Ensemble Au Revoir wam puszczu i śpiwanku pidna hołowką Hopsa.

to była muzyka po madziarsku. Słuchaliśmy ansamblu Au Revoir i śpiewankę Pidna Hołowką Hopsa. Przed tą madziarską nutą to pustyłem wam taką gitarową muzykę z Latwii. To był ansambl Astronaut i śpiewanka Dala Rigas. I to na Hołowok nam wskazuje, że śpiewanka była pro Rigu. No a teper choczu wam powisty jak dwie riczne cichneska. Praznujemy 3 czerwcia. No i tak, w toho dnia, ale 1888 roku, jeden wisem, to właśnie z Islandii na neveliki Łotci ruszyła szystczlenna Nansenowa wyprawa na Grenlandię, żeby jak pierwszy w oświti, Pereszle Weliku Ledowu Pustyniu. No właśnie, bo precin mamy Grenlandię, jest to najbliższy ostrzył w oświti, 2 miliony kwadratnych kilometrów i bliższy z powierzchni Grenlandii to jest Weliki Ledownik, Ledowa Pustynia. No i dopiero w 1888 roku pierwsze ludy spróbowali projty to tu Ledową Pustyniu, no bo w takich bardzo ciężkich obstawach oczywidno spróbowali litom 3 czerwcia, no to precin już na Grenlandii to sąd biły noczy, za tym kus lipsze i kus teplisze tiż. No, morozy nie sąd takie po minus 50, ale na w seredynie to i ledowej pustyni w okolicach zera, może minus 10. No i spróbowali i uśpili. Okrem toho, to chneska tiż mamy riczniciu, możemy powisty pełnoj niezależności Montenegro, albo inaczej Czornej Hory. Właśnie 2600 roku Czorna Hora wyszła z Unii Serbii i Czornej Hory, bo no właśnie, maliśmy historia w Zachali Juhosławii, to jest taka, że jak ciły to te Bałkany były praktycznie jedną dżawą do 1991 roku. Pak już Juhosławią leszyła się lem czast chneśnioj Serbii, Wojwodiny, Kosowa i Czornej Hory. Po paroch rokach nazwa Juhosławia została zmieniona na Serbiu i Czorną Horu. No i w 2006 roku już to ta Czorna Hora odorwała się pokojowo od Serbii i już do Chneska fungują to te dżawy jak niezależne od siebie. Co ciekawe, no Serbia nie należy do Europejskiej Unii, nie należy do NATO, ale Czorna Hora ma je bardzo taki zachodni napriam, bo należy na premier do NATO i też walutą w Czornej Hori jest euro. Ale skus inczych powodził, jak w dżawach w zachodniej Europie. To tylko slił, jak idę pro tak riczny, ci jak ich dneska praznujemy, ale też to nesud wszystkie riczy, jakie możemy, wszystkie nachody, z jakich możemy praznować ich dneszniu datu, 3 czerwcia, bo dneska praznujemy świtowy dzień roweru. I bliższe pro toto świato powiem wam o paroch minut. Poklasz to, posłuchamy z bliskoho schidu muzyku ansambl Ała i śpiewanka Ja Szajfin al Malich, a pak wertamy do Karpat Budebasia Giewont i śpiewanka Pidna Hołowką Kolebka.

0: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Prišlejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w Lem FM. Lem FM.
1: Raz.

Wyrtem do was dorochy słuchaczy po muzyczni pererwi. Słuchale sme peret filkom polskoj wokalistkę Basia Giewont, tak ona nazywa się. Słuchale sme śpiwankę z jej najnowszej płatni, to był utwór pid na hołówką Kolebka. Rańsze słuchale sme muzyku z Blisko Hoschidu, to był ensemble Ała i śpiwanka pid na hołówką Jaszajfin Almalich. Zapowiłem peret pererwą, że teper powiem wam proświtowy i denrowy który praznujemy sztoroka 3 czerwcia i jest to oficyjne świato zaklekane zachalnym zhromadzeniom Organizacji Zjedynionych Narodiu rezolucją ARES 72282, która była preniata 12 kwietnia 2018 roku. No, to tak oficyjne, bardzo oficyjne światło i to ta data, to światło chneska i daje taką nachodu do praznowania, do prydania takiego zahalnego uznania roweru jak seretka transportu, który od bliższe jak dwóch stolikiu już no pomachat ludziom. Organizacja Zjedynionych Narodów PIT kreślat, że rower jest prosty, dostępny cenowo, jest niezawodny i przede wszystkim czysty i przyjazny dla seredowiska, jak seredok transportu. Jocho ważna rol w promowaniu zrównoważonego rozwytku, tyż dbania o seredowisko, jak i zdrowia ludy, jest nie do perecinynia. Rower stał się takim symbolem chneska zrównoważonego transportu i rower aktywni, i może tak powiedzmy, że zawdzięki rowerowi, to możemy aktywni speraty zrównoważoną konsumpcję, produkcję i też roboty pozytywne wlejania na klimat. No, za tym same plusy sód toho roweru, każdy z nas prawi, że ma je. Może chosnuje len do takiej rekreacji, ale też właśnie w codziennym życiu, osobliwo kiedy żyjemy w miastach i autobusem albo autom, to je bardzo ciężko, bardzo dochło, czasem dojechać do Chile, to możemy skorzystać właśnie z roweru. I nie musimy chosnować rower lem, kiedy jest bardzo teplo. Możemy iść rowerom ciły rik, lem trzeba po prostu dobre teple obleczenia zimą. Prydbaty, założyty i budę już lepsze i ciły czas zdorowle. Barże tak zdorowo. Zatim, no, chneska, jak może już weczorom, to taka najlepsza pora, żeby skorzystać popraznowaty to świtowy den roweru, ale zaran może, jak ma te możliwość, to właśnie woste stot rower i zorganizujte sobie dejaku mał ekskursju. A teper to może zorganizujmy sobie ale mał muzyczną pererwu. Perednamy po maďarsku inczy ensemble, posłuchamy kooperację tak naprawdę. To bude Bohemian Betiars i Parnograst. Posłuchamy śpiewankę Bidna Hołówką Hamenni Akarok, a pak puszczu wam muzyku z animacji Chłopi. To bude utwór Bidna Hołówką Babie Lato.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, w czulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajny materiał audycji, fajny materiał muzyku, ale jako człowiek Nadii i Hor was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Słuchaliście muzyki z animacji Chłopi. To był utwór pod nazwą po polsku Babie Lato. A raniejsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki. To były Bohemian Betiars i Parnograst. Śpiewanka mała na hołówę Homenia Karok. No i drodzy słuchacze, już wszystko jem prochneśniu datu powił i teper przyszedł czas, żeby pojechać desy i hamę chneska do północnej Makedonii, do drżawy, jaka nachodzi się w południowo-schodniej Europie, w średniej, w centralnej części bałkańskiego półostrowa. Makedonia ma je chranić od północy z Serbią, od południa z Grecją, od schidu z Bułgarią, a od zachodu z Albanią. W Makedonii żyją Makedonci, jak i też dost wielka albańska mężczyzna. Albańców w Makedonii jest około 20-25

Facet biat procent i byl bilszyst z nich żyje w zachidniej czasty derżawy bliże albańskoj hraneci. Stolecią północnej Makedonii jest Skopje. Do Skopje możemy dojechaty autom, bars lehko, bo sud autostrady pres bilszyst do Rochy, pres Słowacją, Madziary, Serbią, ale też możemy dolitaty samolotom, już do Skopje od paroch rokiu kursujut, tak tuni lotny czy linii. W Makedonii besidujut po makedońsku. Albański język też ma swoje prawa, ale lem w dakotrych regionach. Walutą w północnej Makedonii jest makedoński denar. W tej derżawi żyje około 2 milionów ludy i to na powierzchni nie tak wielkiej, bo 25 tysięcy 713 kwadratnych kilometrów. Makedonia może i nachodzić się na południe kontynentu, ale sud tam temperatury nelem bardzo wysoka, ale i też czas są dość morozne. A to stoi nachody, że Makedonia w bliższości jest taką chirską derżawą. Bardzo wielo chiry tam nachodzić się i najwyższym werchom jest Hora Korab, która ma wysotu 2753 metry nad morą. Przez to tych chory płyną różne riki i najdłuższa z nich to nazywa się Vardar. Ma dołhist 320 km. No i jak idę protot klimat, no to litom może być tam horiaczo, osobliwo tam niże w dolinach. Najwyższa temperatura koleni but pomirena w Makedonii to było plus 45 gradusiu i tak horiaczo było w sele Demir Kapija. Ale bywajut, bardzo rzadko, ale bywajut zimą i wysokie morozy. Wielkie morozy były na premier w sele Berowo. Tam rekordową morozną temperaturą było minus 31 gradusiu i to była rekordowa niska temperatura dla ciłej derżawy. Makedonia to jest bardzo kolorowa derżawa, bardzo kolorowa zakutyna europejskiego kontynentu, mają swoje symbole, mają na takie nacjonalne alkohole, nacjonalne zwierzę, nacjonalne drewo i wielu innych nacjonalnych, narodnych riczy, symboliu i prototy wam powiem po krótkiej perwi. Posłuchamy teper ansamblu Dularowy Bracia. Budę dasz to połem kiwsk. Posłuchamy dokładnie śpiwankę Pidna Hołowką Wasyl.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie bidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz Lidia prawi każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasy młody barsia tam polaczat. Stary

To był ansambl Dularowy Bracia. Słuchali smełem kiwskiej muzyki w czas naszej muzycznej przerwy. Dokładnie pustyłem wam śpiwanku Pidna Hołowką Wasyl. A teper uertamy do Makedonii i przed przerwą już wam tak bardzo osnowni powiłem pro to tu derżawu, pro geografię, pro klimat, pro chory, pro tiż dajakie inne fakty związane właśnie z Makedonią. Ale teper choczu już barże detali powiste na premier, że narodnym, nacjonalnym alkoholom w Makedonii jest rakija. Rakija jest to taki napytok, który z kotroho słynelem to ta derżawa, ale i tiż inczy okremny na Bałkanach. Albania, Serbia, Chorwacja, Montenegro tam tiż znają tot rit napytka. Tiż okrem toho w Makedonii pyjut mastiku. Mastika jest to taka żywycia, która tiż jest sfermentowana i ma je taki smak, no właśnie, alkoholu. To już kus inczy rit smaku może każdemu ne spodobaty się. Jest to sfermentowana żywycia sosny, dokładnie. Nacjonalnym zwierzę Makedonii jest lew. Okrem toho, że no ne żyją lwy na terenie tej derżawy, to właśnie tak się podijało w historii, że właśnie lew stał się takim symbolem, symbolicznym zwierzęciem. A to też dla toho, że lew w zachale, w wielu kulturach jest symbolem siły, symbolem mocy, no i właśnie za to jest nacjonalnym zwierzęciem. A nacjonalnym, narodnym drewom Makedonii jest makedońska sosna. Jest to kus taki okremny, inczy gatunek sosny, jaki właśnie rosnę na południe Europy. A nacjonalnym kwitkom w Makedonii sód kłosy zbóż, zboża, tak wszystkie właśnie rosnucze zboża, to na polach i takie kłosa od nich, to są też takim dość wielkim, ważnym symbolem dla Makedonii. A kiedy idę pro muzyku, to Makedonci bars ochoczo chrajut na instrument, jaki nazywa się gajda. Gajda to taki rit instrumentu, bars podobnej do dud. Takich właśnie miszkił, jest to taki miszok, który styskamy i właśnie też dmuchamy, dujemy powitria do seredyny, no i za to właśnie pojawiają się nam zwuki. No, tak jak znamy, jak dudy wychladają, to gajda jest kus podobnym instrumentom i występuje, pojawia się w derżawach południowej Europy i też w Makedonii. A jak idę pro inczu kulturu związaną z Makedonią, to bars osobliwą mają kulturu izdy po dorochach. Może ktoś z was już był w tej derżawie, podorożował, to może właśnie poczuł to, że czasem to po chodnikach albo po parkingach, po chodnikach przede wszystkim i zjad czasem auta, że parkują na chodnikach, no i że piszkom to tak czasem ciężko i ty sobie presmista w Makedonii. Tisz w tej derżawi bardzo często hosnują klakson, taki właśnie hołosny zwuk z auta. Przede wszystkim jest hosnowany klakson na skrzyżowaniach, a to po to, żeby pryskorszy czyty inczych szoferiów, który izdiat czasom za tak, no dost pomale, ale to jest oczywiście dost relatywne poniatia pomale, bo czasem po prostu ktoś izdyt wede auto tak jak trzeba, podla zasad, podla prawil, no ale sód inczy szofery kotry znają lepsze jak trzeba izdyty. Zatem no kultura izdy autom w Makedonii kus jest taka samowolna.
No a okrem toho, to jeszcze chcę wam dopowiedzieć, że Makedonia spośród wszystkich derżaw, jakie zniknęły po dawniej Jugosławii, była jedynym terytorium, które zyskało niezależność w pokojowy sposób. Właśnie inne derżawy kus boryły się z Serbią, z Belgradą i Nelem, a Makedonia kus tak uśpiła właśnie pokojowo odorwaty się od dawnej stoleci Jugosławii. A sama nazwa derżawy Makedonia to pochodzi od antycznej takiej grupy ludy Makedonciu. To po grecku Makedonia znaczy wyżyna, makendos, wysoki, albo też z doryckiego języka makos, wysoki, wysota, też w jońskim języku mekos. No i podla Hezioda nazwa pochodzi od imena Makedona, korola i zaklikatela derżawy właśnie Makedonii, i kotry tot Makedon był synem samoho Zeusa. Tereny chneśnioj Republiki Północnej Makedonii w antycznym periodzie były częścią Królestwa Pajonii, pak były pitbity Makedonciamy, pak Rymianamy, no i stały się w końcu rzymską prowincją Makedonia Salutaris. No i chneska mamy taką sytuację, że kus tej antycznej Makedonii nachodzi się na terenie chneśnej Grecji, za to właśnie teper tak nazywa się Makedonia Północna, żeby odróżniać się od tej Makedonii, która w Grecji nachodzi się i jest po prostu integralną częścią greckiej derżawy i też historyczną krainą, z którą związana jest też grecka tożsamist, grecka dostomennist. No, bardzo ciężka jest to ta sytuacja, bardzo ciężka jest i taka skomplikowana historia samej nazwy Makedonia i samoho makedońskoho, makedońskiej krainy, makedońskiej derżawy. Oczywiście bliższe bym mich besidowaty proto tu temu, ale i tyż sam nie czuję się bardzo kompetentny, a i tyż czasu nie mamy za wielo. Przyszedł czas już, żeby pustyć muzyku i żeby smekus właśnie odpoczali przy dajakich nutach. Posłuchamy teper Igora Kucera, to bude śpiwanka pidna hołowką Kupało się dziewcza.

Słuchaliśmy Igora Kucera. To była śpiewanka Pid na hołówką, kupało się dziwcza. Przed przerwą, oj, dost dołcho jem by się duwał pro Makedoniu. Kusiem zaczął już taku, no trudno temu związaną z Makedonią Północną, z grecką częścią Makedonii. Już nie chciał jem prodążaty to tu temu, no bo sam tiż nie jem bardzo kompetentny, żeby wam objaśniaty wszystkie detale, ale kiet chocze te właśnie dasz to bilet, postudiowaty, albo mate może kontakt z Demką Nowakom, z historyką Zbicza, to może te się do nioho skontaktowaty, z nim skontaktowaty, do nioho napisaty, bo win bardzo interesuje się historią Makedonii i kus bilsze od mnie znat, jaka jest to ta derżawa i jaka jest joj historia. No a chneska mamy seredu i jeszcze przed nami dwa robocze dny w tym tyżniu, choć tak naprawdę to jeden, bo zaran mamy czetwer i to jest czetwer taki, który w Polsce jest katolickim światom. Mamy Corpus Christi zaran w Polsce i za to właśnie bilszy z nas bude maty swobidne, nie bude i te do roboty, za to bude tyż i w naszym radiu LEM FM kus inna. Także prochody te ramiłka programił nie budę trzech świtiu w pramym efiri, ale budu trzy świty w piatnyciu i w piatnyciu odwadne oczy wydno, że striczamy się. Zatim no zaran budę pererwa, ale ze mną nie budę, bo jak ja jem w seredy i w piatnyci, no to w to tym tyżni nycz z moich odtynkił nijaki nie propadat. A tiż nie propadat nijaka muzyka, bo jeszcze choczu wam dasz to pustyty. Nie kińczymy trzech świtił na teper. Posłuchamy dasz to z Islandii jeszcze raz, ale to będzie inny ansambl, to będzie Kaleo. I posłuchamy takiej spokojnej islandzkiej ballady na dobranicz. Pidna hołowkom, sofdu unga astin min.

0: To był ansambl Kaleo z Islandii, słuchale z metakoj ballady, kotra tiż jest taką śpiwanką na dobranicz. Kolebysme właśnie perewele toty slowa z islandzkoho na łemkiwskiej, no to właśnie byłoby kus pro toto, żeby dobri pospaty. No a na hołowok po islandzkie to śpiwankę to zwłóczy sovdu unga astin min. No mam nadzieję, że spodobała wam się to ta śpiwanka, bo to tiż poślidnia śpiwanka w naszym odtynku trych świtiu. Ja już wam, drochy słuchaczy, bars hardo dziakuju. Za przysutnic, że włuczate nas, że ste znamy, że słuchate i tiż to i mojej czasty trych świtiu, że lubite to tu muzyku w różnych językach, w różnych klimatach, w różnych stylach. No i że wam w zahali to się podobać. Czujemy się, jak już wiem, powił odwadny w piatnyciu, a do toho czasu żelam wam przyjemnej reszty weczera, spokojnoho i zaran świata Corpus Christi w Polszczy, no i do poczucia odwadny. Trymajte się, ostante zdorowy, ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy, trzy świt, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy hołosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkoleci, Lem Kiuski, hołos w twoich chorze. Lem FM.

jak gdzie mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siń syneczok.
7: Pisałem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Za wszystkie z was wyliczu.
11: Хлопці, Галю, щоб дівчата позбігались.

Dur, git.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

pod prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął,